0: uwagę, żeby zacząć tej gry. Gdyby było ogólne serce, dla nich nie mać opłacie, ale nic im mam na wylejcie. A spokój na złe! A czy nie doktor złe? Leciłeś, poliłeś, poliłeś!
1: Ludzie, daleko, daleko!
0: Ludzie, daleko, daleko!